Trawa jest wysoka, strun ma wżdy wella. Sta mi zabrękaj, i każda znieła. Wiesnička w